Srdo moja. A beba Selimović. Ne srdi se name. Za našu Feridu Sarajku. I pozdrav Šeher Sarajevu.

Jo, teraz rozpiemane meraklie. Za Refika Živinice. I pozdrav za Kalesiju. Rozpiemane meraklie.